0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w środę 20 maja na antenie LRT Klasyka. Litewska armia poinformowała o możliwym dronie zauważonym przez radary w pobliżu granicy Litwy z Białorusią. Czy Wilno jest gotowe na transport przyszłości? O korkach, nowych trolejbusach, planach budowy kolei lekkiej i największych wyzwaniach komunikacji miejskiej porozmawiamy dzisiaj z inżynierem transportu Dariuszem Kulakowskim ze spółki Judu. Sprawdzimy też, dlaczego eksperci coraz częściej mówią, że stolica Litwy nie pomieści już wszystkich samochodów. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewska armia poinformowała o możliwym dronie zauważonym przez radary w pobliżu granicy Litwy z Białorusią. W związku z potencjalnym zagrożeniem ostrzeżenia zostały wysłane nie tylko do mieszkańców rejonów Ignalińskiego, Uciańskiego, Święciańskiego i Zarazkiego, ale także do mieszkańców Wilna. W reakcji na sytuację tymczasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie oraz jego okolicami. Mieszkańcy zostali zaapelowani o zachowanie spokoju, przygotowanie bezpiecznych miejsc schronienia oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych obiektów pod numer alarmowy 112. Litewskie służby podkreślają, że obiekt został zauważony po stronie białoruskiej, niedaleko granicy z Litwą. W odpowiedzi aktywowano również misję NATO Air Policing, a w gotowości postawiono myśliwce sojuszu stacjonujące w regionie. Po ogłoszeniu alarmu powietrznego związanego z możliwym zagrożeniem dronowym na Litwie podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Do schronów i bezpiecznych miejsc ewakuowano najwyższe władze państwa, w tym przywódców kraju oraz posłów litewskiego Sejmu. Alarm wpłynął również na funkcjonowanie transportu publicznego. W części kraju tymczasowo wstrzymano ruch pociągów, a w regionie wileńskim pasażerowie byli ewakuowani do schronów i bezpiecznych stref. Wszystkie pociągi kursujące w okolicach Wilna zatrzymywały się na pierwszych dostępnych stacjach, gdzie podróżni oraz pracownicy kolei byli kierowani w bezpieczne miejsca. Podobne działania podjęto także na dworcu kolejowym w Wilnie. Pociągi nie opuszczały stacji początkowej, a pasażerów ewakuowano zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Litewskie służby podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są związane z możliwym pojawieniem się drona w pobliżu granicy państwa. Litewskie władze analizują okoliczności związane z dronem, który w weekend spadł w rejonie Uciańskim. Dzisiaj zbiera się Narodowa Komisja Bezpieczeństwa, która ma omówić informacje zgromadzone przez służby oraz zdecydować o dalszych działaniach po incydencie. Celem posiedzenia jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności zderzenia, ale także ocena, jak można usprawnić reakcję państwa na podobne sytuacje w przyszłości. Eksperci podkreślają, że podobne incydenty coraz częściej zderzają się w całym regionie Morza Bałtyckiego. Ambasador Litwy przy NATO Darius Jauniškis zaznaczył, że problem wykrywania nisko lecących dronów dotyczy wszystkich państw sojuszu, a obecnie nie istnieją technologie pozwalające monitorować każdy taki obiekt. W ciągu ostatniego roku na terytorium Litwy spadły już 4 drony, z czego 3 miały materiały wybuchowe. Do sytuacji odnosi się także premier Litwy, która zwołała specjalne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Tymczasem w Estonii doszło do pierwszego przypadku zestrzelenia drona przez myśliwce NATO, rumuńskie samoloty wojskowe, które wystartowały z bazy w Szawlach. Zneutralizowały one bezzalogowy obiekt w estońskiej przestrzeni powietrznej. Po ogłoszeniu alarmu lotniczego na Litwie wielu mieszkańców zgłaszało problemy z działaniem platformy LT-72, służącej do przekazywania informacji kryzysowych i wyszukiwania najbliższych schronów. Użytkownicy informowali o awariach strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, a największe obawy wzbudził brak dostępu do mapy schronów. Jak relacjonowali mieszkańcy, w momencie alarmu nie mogli sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce.

0: część osób otrzymywała komunikaty o przeciążeniu serwerów lub zbyt długim czasie odpowiedzi systemu. Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przyznał, że po raz pierwszy platforma musiała obsłużyć tak dużą liczbę użytkowników jednocześnie. Według służb problemy dotyczyły głównie strony internetowej, natomiast aplikacja mobilna miała działać stabilniej. Przedstawiciele Straży Pożarnej zapowiadają teraz analizę całej sytuacji i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Jednocześnie poinformowano o uruchomieniu celodobowej infolinii kryzysowej, dzięki której mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysów. Służby podkreślają, że wydarzenia ostatnich dni pokazały, jak ważne jest przygotowanie społeczeństwa na sytuacje nadzwyczajne i sprawne działanie systemów ostrzegania. Lotewska Armia poinformowała dzisiaj również o ogłoszeniu alarmu powietrznego w 3 regionach kraju, w okolicach Lucyna, Krasławia i Rzeżyce, położonych w południowo-wschodniej części Łotwy, niedaleko granicy z Rosją. Mieszkańcy otrzymali polecenie udania się do schronów i zgłaszania wszelkich podejrzanych obiektów służbom ratunkowym. Na razie nie wiadomo, czy alarm na Łotwie ma związek z możliwym dronem wykrytym wcześniej w pobliżu granicy Litwy z Białorusią, czy chodzi o oddzielny incydent. Wiadomo jednak, że nad Rzeżycą miały pojawić się samoloty wojskowe państw sojuszniczych. Około godziny 11 lotewskie służby poinformowały o odwołaniu zagrożenia, nie podając jednak szczegółowych wyjaśnień. Eksperci zwracają uwagę, że sytuacja może mieć związek z dzisiejszymi ukraińskimi atakami dronowymi na terytorium Rosji. Niewykluczone, że jeden z bezzalogowców został zakłócony przez rosyjskie systemy walki elektronicznej i zmienił kurs w kierunku państw bałtyckich. Rosyjskie media informowały dzisiaj o pożarach m.in. w rafinerii Lukoilu w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim oraz w zakładach w Riazaniu. Rosja twierdzi, że od wczorajszego wieczoru jej obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 273 ukraińskie drony. To już drugi dzień z rzędu, kiedy podobne incydenty mają miejsce w regionie Morza Bałtyckiego. Wczoraj rumuńskie myśliwce F-16 stacjonujące w Szawlach zestrzeliły w Estonii drona, który według wstępnych ustaleń mógł zostać skierowany w stronę krajów bałtyckich wskutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej. Operacja była koordynowana wspólnie z armiami Łotwy i Estonii. Na litewskich stacjach paliw odnotowano spadek cen benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG. Jak informuje Lietuvos Energetikos Agentura, średnie ceny benzyny i diesla spadły o około 1,7% w porównaniu z wtorkiem, natomiast gaz płynny potaniał o 0,7%. Średnia cena diesla wynosi obecnie 1,97 € za litr, podczas gdy dzień wcześniej było to nieco ponad 2 €. Najtańszy olej napędowy odnotowano na stacji EMSI w rejonie Mariampolskim, gdzie litr kosztował 1,83 €. Natomiast najdroższy na stacji Baltic Petroleum w Neryndze, gdzie cena sięgała 2,09 € za litr. Benzyna kosztuje średnio około 1,85 €. Najtaniej można ją było kupić w Wisagini na stacji Saurida za 1,72 €, a najdrożej ponownie w Neryndze, gdzie cena wyniosła 1,97 € za litr. Spadły także ceny gazu LPG. Średnia cena wynosi obecnie 0,88 € za litr. Najtańszy gaz oferowano w Kupiszkach za 0,76 €, a najdroższy w rejonie Szakowskim, gdzie litr kosztował 0,98 €. Litewska Agencja Energetyczna podaje również, że hurtowa cena benzyny wynosi obecnie około 1,71 € za litr, a diesla 1,79 €. Tymczasem cena ropy Brent na światowych rynkach utrzymuje się na wysokim poziomie, ponad $111 za baryłkę, co nadal wpływa na sytuację na rynku paliw w całej Europie. Korki, przepełnione autobusy i coraz większa liczba samochodów na ulicach. Wilno stoi dzisiaj przed jednym z największych wyzwań ostatnich lat. Czy komunikacja miejska nadąża za rozwojem miasta i dlaczego coraz częściej mówi się o budowie metra, tramwaju albo kolei lekkiej? W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym z inżynierem transportu ze spółki JUDU Dariuszem Kulakowskim, odpowiedzialnej za organizację transportu publicznego w stolicy. Będzie też o nowych trolejbusach, problemach z korkami, planach elektryfikacji transportu i o tym, dlaczego, jak mówią specjaliści, Wilno po prostu nie pomieści już wszystkich samochodów. Jak oceniasz dzisiejszy system transportu publicznego w Wilnie? Jest bardziej dobrze, czy jeszcze dużo do zrobienia?
1: Są kwestie, gdzie mamy bardzo dobrze. W porównaniu do innych miast są kwestie, gdzie jeszcze może jest właśnie dużo do zrobienia. Chociaż ja bym powiedział, że już jesteśmy na tych prawidłowych torach, żeby w przyszłości było też bardzo dobrze. To na przykład dla mnie było dużym zdziwieniem, że w Warszawie na przystankach nie ma tych tablic, co pokazują, za ile przejedzie autobus. Chociaż w innych kwestiach właśnie transport, no może nie, mają metro, mają tramwaje, to znaczy ten transport jest trochę bardziej szybki. Też w innych miastach nie można zapłacić za bilet na przykład kartą bankową. U nas już to można. To jakby są kwestie, gdzie no jesteśmy tak może pośrodku. Krótko jeszcze, ale są kwestie, gdzie już jesteśmy dosyć wysoko.
0: Co twoim zdaniem jest największym problemem komunikacji miejskiej w Wilnie, o którym pasażerowie nie zawsze wiedzą?
1: Ja nawet czasami zdarzam się z takimi sytuacjami, że no, ja mam samochód, ja mam prawo jazdy i jeżeli to są jakieś podróże w czasie wolnym, nie wiem, tam na przykład gdzieś za miasto, na przyrodę czy gdzieś takiego, to ja oczywiście jadę samochodem. A, lub nie wiem, przypuśćmy, tam mam bardzo dużo spraw do ogarnięcia w ciągu dnia, no to też jest prosić samochodem, ale jak mówiłem, że na pracę jeżdżę na transporcie publicznym i prosto jakby mam czasami pytanie z otoczenia, ty masz samochód, to dlaczego ty jeszcze jedziesz autobusami? No bo czasami albo jest parking, przypuśćmy, niewygodny, albo drogi, jak na przykład centrum miasta, albo po prostu no, ceny na bilety są o wiele niższe niż wydajesz na paliwo. No i czasem po prostu ty chcesz nie myśleć, nie koncentrować się na drodze, nie myśleć, a gdzie to skręcić, a jak to korek objechać i tak dalej, a po prostu no, ty siadasz w autobus i ciebie już wiozą i już wszystko. Ty po prostu pamiętasz, że aha, na tamtym przystanku trzeba wyjść. No po prostu nie chce mi się, żeby był ten car dependency, że po prostu samochód to jest jedynym wyborem, a żeby no był alternatywy do właśnie samochodu. I to nie znaczy, że jak personalnie jestem przeciw samochodom, bo jak już wspominałem, że w te same podróże w czasie wolnym jeżdżę samochodem, po prostu żeby no, było wiele tych kombinacji, wiele wariantów, jak podróżować.
0: Czy Wilno jest miastem bardziej autobusowym czy trolejbusowym i czy to się zmienia?
1: Dosyć długi czas w Wilnie może było taki pogląd, że trolejbusy są przestarzałym środkiem transportu i no może nie było tak dużych inwestycji w ten właśnie środek transportu. Dziś jak widzimy to się już zmienia, bo nareszcie już wszystkie te trolejbusy będą odnowione, teraz już jesienią muszą przyjść nowe trolejbusy z przyczepą, przegubowa. Tak naprawdę może te klasyczne trolejbusy, które nie mogą jeździć bez sieci trakcyjnej, bez tych drutów tak zwanych, to może i są jednak przestarzałe i chyba nie mają może aż tak światłej przyszłości, ale właśnie ta funkcja, że on ma baterię, może jeździć bez sieci i może ładować się podczas jazdy, to jednak jest bardzo, bardzo perspektywne i myślę, że może nie będzie u nas w Wilnie tak, że tam tylko będziemy mieli takie trolejbusy, chyba raczej nie, ale myślę, że jednak no, będzie to się rozwijać.
0: Jak bardzo decyzje mieszkańców, na przykład wybór auta zamiast autobusu, wpływają na cały system transportu?
1: Tak naprawdę bardzo wpływają, bo kiedy człowiek wybiera samochód, to ten samochód dodaje się do większych korków w mieście i właśnie autobusy, jeżeli nie mają swojego oddzielnego pasu, to też w tych korkach utkają. Można tak nawet powiedzieć, że wybór jednego człowieka robi wpływ na życie innych, bo te korki robią się większe. Co może trochę szkoda, że ludzie czasami mają takie, jak może bym powiedział, stereotypy o transporcie, że no powiedzmy, okej, masz tą linię, ona jeździ tam dosyć często, nie wiem, tam przypuśćmy co 10 minut i pracuje gdzieś w centrum miasta, ale człowiek wszystko jedno myśli, że to no nie jest to może tak prestiżowe dla niego jeździć transportem i właśnie to nawet dokłada się do tych korków większych.
0: Czy są w Wilnie trasy albo linie, które z twojej perspektywy są szczególnie trudne do zaplanowania?
1: Ponieważ nie układam rozkładów, to może dla mnie ta trochę praca jest trochę lżejsza w tej kwestii, bo ci, co układają rozkłady, mają dużo problemy z korkami właśnie, że nigdy nie wiesz, jak ułożyć rozkład tak, żeby kiedy jest korek, to żeby tego czasu starczyło, kiedy nie ma korku, to żeby ten autobus nie stał po prostu na przystanku i nie czekał. Dla nas może taka większa kwestia jest, jak to wszystko zaplanować w centrum miasta, gdzie jest najwięcej linii, przypuśćmy Zielony Most, gdzie teraz dokładnie pamiętam, ale tam ponad 15 linii jest. Jak to wszystko tak skombinować, że to wszystko po prostu nie zatrzymało сталося і не станело. І не може є проблем, що, понівеж дуже дуже розвіється тих власних домів єднородінних поза містом, трудно є зорганізувати лінію, яка, ну, так вам не возили би повітря в тих дільницях, але при тим самим ти якось то мусиш зробити, щоб ці люди могли, не, припустимо, діти там тих людей могли би доїхати до школи, чи ці люди, що, припустимо, не мають самоходу або не хочуть їхати самоходом, могли би доїхати там, не, до якоїсь лінії міцніші, до лінії поспішних, які вже завезли до центру. І ще третій проблем, що досить часто в тих дільницях домів єднородінних та дороги в тих дільницях не сум пристосовані для транспорту вуличного, припустимо, що або не заасфальтовані ще, або може сум завонські, або, припустимо, вулиця є асфальт, є, але немає де автобус

0: i od metra i od tramwaja.
1: A za ile lat to mogłoby pojawić się w Wilnie?
0: No to chyba już takie pytanie nie inżynieryjne, ja bym powiedział, bo to no, fakt, że taki system to będzie kosztować, powiedzmy, to nie będzie kosztować tyle samo, co zbudować jeden przystanek dla autobusu, naprawdę. Jeżeli tak patrzeć tylko z kwestii technicznej, to ja bym powiedział, że w ciągu 8 lub 10 lat byłoby realnym mieć taki system, ale to wszystko zależy, kiedy właśnie będzie ta podjęta ta decyzja, że już rozpoczynamy ten proces, bo na Litwie nie ma żadnych regulaminów, nie ma prawideł, nie ma, znaczy w prawidłach ruchu drogowego też nie ma ani tramwaju, ani kolei lekkiej, to wszystko trzeba byłoby zmienić i właśnie te wszystkie kwestie dokumentacji, no to naprawdę zajmuje czasu, ale tak, myślę, że no w ciągu 10 lat jest realne coś takiego wprowadzić.
1: Gdybyś miał wprowadzić jedną zmianę w komunikacji miejskiej w Wilnie od jutra, co by to było i dlaczego?
0: Chyba, jeśli nie myśl, jak już wspominałem, że budowa tej kolei lekkiej mogłaby zająć od 8 do 10 lat, to bardzo bym chciałbym, żeby można byłoby zrobić tak, żeby byłoby już u nas jutro, bo naprawdę by to rozwiązało większą część wszystkich problemów, z którymi borykamy się. To właśnie i korki, i liczba pasażerów, i ekologia, bo ten transport chyba byłby elektryczny, to chyba byłbym za kolei lekką.
2: O sytuacji transportu miejskiego w Wilnie rozmawialiśmy z inżynierem transportu publicznego spółki JUDU Dariuszem Kulakowskim. Przenosimy się za granicę. Ukraińskie siły kontynuują serię dronowych ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. Minionej nocy celem uderzenia stała się duża rafineria w Kstowie, w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, należąca do koncernu Lukoil i uznawana za jedną z największych rafinerii w Rosji. Gubernator regionu Gleb Nikitin częściowo potwierdził atak, informując jedynie, że spadające szczątki dronów spowodowały pożary i uszkodzenia w dwóch obiektach przemysłowych. Tymczasem rosyjskie i ukraińskie kanały w mediach społecznościowych publikują nagrania pokazujące ogień i eksplozje na terenie zakładu. Ukraiński sztab generalny już wcześniej informował o atakach na ten kompleks. Od wielu miesięcy Ukraina regularnie uderza w rosyjskie rafinerie, przepompownie oraz porty eksportowe związane z przemysłem naftowym. Celem jest osłabienie zaopatrzenia rosyjskiej armii w paliwo oraz ograniczenie dochodów Kremla z eksportu surowców. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatnia fala ukraińskich ataków objęła znaczącą część zachodniej i centralnej Rosji. Moskwa twierdzi, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 273 drony. W związku z zagrożeniem alarmy ogłoszono m.in. w Petersburgu, a wiele rosyjskich lotnisk było zmuszonych czasowo ograniczyć ruch lotniczy. Iran ponownie ostrzega przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała, że jeśli Stany Zjednoczone i Izrael wznowią ataki przeciwko Islamskiej Republice, wojna może rozszerzyć się daleko poza region Bliskiego Wschodu. W oficjalnym komunikacie Teheran zagroził miażdżącymi uderzeniami, których, jak twierdzą irańskie władze, przeciwnicy nie będą w stanie wytrzymać. Ostre oświadczenie pojawiło się po wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który stwierdził, że Waszyngton może ponownie zaatakować Iran, jeśli w najbliższych dniach nie uda się osiągnąć porozumienia dotyczącego zakończenia konfliktu. Trump mówił o bardzo krótkim terminie na zawarcie umowy, sugerując, że decyzje mogą zapaść jeszcze przed końcem tygodnia. Choć od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, obie strony coraz częściej wymieniają groźby i ostrzeżenia. Trwający niemal 40 dni konflikt doprowadził do śmierci wysokich rangą irańskich przywódców, w tym Ajatollaha Ali Khamenei, co wywołało falę irańskich ataków rakietowych i dronowych w regionie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ostrzegł z kolei, że powrót do wojny przyniesie jeszcze więcej niespodzianek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo napięta, a społeczność międzynarodowa obawia się dalszej eskalacji konfliktu. Estoński minister obrony Hanno Pevkur broni decyzji o zestrzeleniu drona, który wleciał do przestrzeni powietrznej Estonii. Jak podkreślił w wywiadzie dla estońskiej telewizji, decyzja była uzasadniona i poprzedzona analizą możliwego zagrożenia dla mieszkańców oraz potencjalnych skutków operacji. Według ministra kluczowe było to, że ryzyko strat ubocznych oceniono jako minimalne. Dron został zestrzelony przez myśliwce NATO i rozbił

się w lesie, zaledwie kilkaset metrów od budynku mieszkalnego. Hanno Pevkur zaznaczył, że tym razem szkody były niewielkie i ograniczyły się jedynie do małego obszaru leśnego. Był to pierwszy przypadek w historii, gdy estońskie siły obronne zdecydowały się zneutralizować obcy dron w swojej przestrzeni powietrznej. Według wstępnych ustaleń bezzalogowiec mógł być ukraińskim dronem lecącym w kierunku celów na terytorium Rosji. Estońskie służby nadal sprawdzają, czy maszyna przenosiła materiały wybuchowe. Eksperci podkreślają jednak, że nawet drony bez uzbrojenia stanowią zagrożenie, ponieważ zawierają paliwo i mogą spowodować pożar lub zniszczenia po upadku. W ostatnich miesiącach podobne incydenty coraz częściej zderzają się w państwach bałtyckich. Litwa i Armenia zacieśniają współpracę polityczną, gospodarczą i bezpieczeństwa. Podczas wizyty w Jerewaniu minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budris podpisał wraz z szefem armeńskiej dyplomacji Araratem Mirzojanem deklarację o strategicznym partnerstwie między oboma państwami. Dokument przewiduje rozwój współpracy między innymi w zakresie bezpieczeństwa, walki z zagrożeniami hybrydowymi, wzmacniania odporności demokratycznej, a także nowych technologii, energetyki, gospodarki i kultury. Armenia zadeklarowała dalsze reformy związane z integracją z Unią Europejską, natomiast Litwa zobowiązała się do dzielenia swoim doświadczeniem zdobytym podczas własnej drogi do Unii. Jak podkreślił Kęstutis Budris, litewscy eksperci rozpoczęli już kolejny projekt mający pomóc Armenii przygotować się do wprowadzenia ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Podczas rozmów poruszono również kwestie bezpieczeństwa regionalnego oraz relacji Armenii z Azerbejdżanem i Turcją. Litewski minister wyraził także nadzieję, że parafowane niedawno porozumienie pokojowe między Armenią a Azerbejdżanem zostanie wkrótce oficjalnie podpisane. Zaledwie kilka dni po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Pekinie, chiński przywódca Xi Jinping spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Obaj liderzy podkreślili bliskie relacje między Pekinem a Moskwą oraz zapowiedzieli dalsze pogłębienie współpracy politycznej, gospodarczej i militarnej w obliczu rosnących napięć na świecie. Wizyta Putina w Pekinie została przygotowana z dużym rozmachem. Przed Wielką Halą Ludową pojawiła się honorowa warta, czerwony dywan i wojskowa orkiestra, a chińskie media państwowe szeroko relacjonowały spotkanie, pokazując m.in. dzieci machające flagami Chin i Rosji. Xi Jinping podkreślał podczas rozmów, że oba państwa powinny rozwijać wszechstronne strategiczne partnerstwo, szczególnie w czasie globalnej niestabilności. Podczas wizyty zaplanowano podpisanie około 40 dokumentów dotyczących m.in. przemysłu, handlu, transportu i budownictwa. Komentatorzy zwracają uwagę, że spotkanie ma szczególne znaczenie również dlatego, że odbywa się krótko po rozmowach Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę współpraca Chin i Rosji wyraźnie się zacieśniła, a Moskwa stała się znacznie bardziej zależna od Pekinu gospodarczo i dyplomatycznie. Chińskie media określają relacje z Rosją jako gwarancję stabilności w niespokojnym świecie, podkreślając jednocześnie, że Xi Jinping i Władimir Putin spotkali się już ponad 40 razy od 2013 roku. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Bernardyn, Kolumba oraz Wiktoria przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!